na sɛ nkonwo no ɛkɔ so na metene me nsa no ɔbibiara a wɔdɛm ha no tumi wura no wapagya ne nsa hwɛ wo so ɛmfa ho ɛne sɛde wade so woateɛ ɛno nti na ɔbɛwuiɛ wotwa yɛ dɛn sɔfo asante wotwa yɛ dɛn wotwa yɛ dɛn wotwa yɛ dɛn wotwa yɛ dɛn tie nwomo na oh tenase